nadzo dzimbo kuno munomundi tine anhu wabvawo kuzimbabwe rege timbowaridzirawo kambo zvimwe akadai akabata radio musambiki akadai akabata radio musambiki munzeye dzawo uchizwa kuti nhepenyero yeradio musambiki totombozwa radio musambiki saka mirei timbowaridzira akangeke kane kakatarisana zvenevarwi wehondo

Dio Mosambiki misoro provincia yombanika irikufakaza mabasa yo muchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanika irikufakaza mabasa yo muchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanika irikufakaza mabasa yo muchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanika irikufakaza mabasa yo muchindawo.

kushandira kugwaza gwaza ndimedu nchakadi tumwa trivatatu kugira vano deka radio Mozambique makorokoto makorokoto ngoti mwejona wanyao ngarira runyararo nokusununguka kunyika ino izwi gurongo rokubonga kune musakabvu musakabvu njakadi samora Moizezi mashe ngaita mabasa makuwani kuti nyika ino iwaneke yakasununguka Ondo ese kuboisana na maputukesi. Oneke wachibva mukati munyika ino azvito.